duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka

rozszczętuj z duszy swej, by dobro dzieju nie zrobi nic.

zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka

rozszczętu i z duszy swej, by dobrodzieju nie zrobi nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, by dobrodzieju.

Thank you.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mamy dzisiaj piątek, 31 dzień lipca i 212 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Ignacy i Helena, ale także Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiaj również pracownikom skarbowości i administratorem, bo dzisiaj dzień skarbowości i dzień administratora. Szeroko rozumianego oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to po pierwsze mogę Was zaprosić dzisiaj do klubu Studio, a tam o 20 w ramach Student Chili koncert. Koncert bardzo sympatyczny, bo Paweł Mosek Band będzie koncertował, w związku z tym zapraszam. Natomiast jakbyście woleli trochę ostrzejsze brzmienia, to podpowiem, że w Hyde Parku również o godzinie 19 dla odmiany koncertować będzie Municipal Waste, Hamulec i Sanity Control. Jednym słowem, bardzo ostre brzmienia, to o godzinie 19. Natomiast jutro w sobotę 1 sierpnia w ramach Student, czyli o godzinie 20 w klubie Studio Crack Bronze będzie Was zabawiał. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, myślę, że dosyć ciekawą, bo premierowy film Młody Washington, a generalnie chodzi o młodość George'a Washingtona, który trochę później został ojcem narodu amerykańskiego. Zaczynał od geodezji podobno, ale nie jestem tego pewien. Natomiast później walczył o życie, walczył o honor, walczył o lojalność, a później wystawiony najczynniejszą próbę, czyli po prostu wojnę o niepodległość. A film Młody Washington możecie obejrzeć dzisiaj i jutro o godzinie 20 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące. Tutaj smutna wiadomość, bo zmarł profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Magiera, specjalista z inżynierii chemicznej i procesowej, a poza tym ekspert zagadnień związanych z technologiami przemysłowymi, ochroną środowiska oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Oczywiście absolwent i przy okazji wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej, również przedsiębiorca, a także, i to może akurat najbardziej znana funkcja w ostatnim czasie pana profesora, to Fundacja Wspierania Młodych Talentów imienia profesora Janusza Magiery. Pan profesor zmarł w miniony piątek, natomiast dzisiaj o godzinie 13.40 msza żałobna z pożegnaniem na cmentarzu rakowickim. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na stronie internetowej www.nowinki.pk.edu.pl. Tam wchodzimy i klikamy przycisk Włącz Radio. I to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my nadajemy dla Was cały czas na okrągło, czyli dzień po dniu, godzina po godzinie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że można również skoncentrować się również na programach autorskich. A skoro tak, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych z mijającego tygodnia o godzinie 17 będzie informacyjny programik. Natomiast o 20 jutro z naszej odkurzonej, czyli materiały może nie premierowe, ale w każdym razie prapremierowe można chyba określić, bo są to rzeczy, które bardzo dawno na naszej antenie były prezentowane, a oczywiście pochodzą z naszego archiwum. Natomiast dzisiaj, tuż po 21, herbatka, na którą Was serdecznie zapraszam.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

I feel like as if somebody was gripping my... these terrors.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca i 208 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Natalia i Julia, a także Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilia, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Lilioza, Tomisława, Innocenty, Pantaleon i Wszebor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień samotnych, ale równocześnie dzień chodzenia na szczudłach. No, myślę, że jedno z drugim można jakoś powiązać. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to myślę, że dobrą propozycją akurat dla wszystkich, którzy chcieliby ciekawie spędzić czas, będzie udanie się na koncert w Hyde Parku. Koncert, który odbędzie się co prawda w czwartek, ale myślę, że warto już się do tego przygotować. A tam w Hyde Parku będą występowali Kryptosy i Wulwodynia. Jednym słowem, dźwięki co najmniej podchwytliwe i co najmniej, no, ciekawe. A to wszystko oczywiście o godzinie 19:00. Oczywiście zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to zapraszam Was jutro do Multikina na obejrzenie filmu Minionki i Straszydła. Film, no, animowany, ale w szerokim przedziale wieku, w związku z tym mamy tutaj historię absurdalną, no i ciekawą. Minionki, które już znamy, tym razem już jako gwiazdy Hollywood, postanowiły zrobić nowy film i znajdują nowych bohaterów czy aktorów filmu, który chcieliby przygotować. No oczywiście, jak to w ich przypadku się zdarza, projekt wymyka się nieco spod kontroli, a to oznacza oczywiście mnóstwo zamieszania. No zresztą te straszydła tutaj wiele mówią. A Minionki i Straszydła do obejrzenia w Multikinie jutro o godzinie 16:10 lub 19:20 oczywiście zachęcam do obejrzenia. No i informacje bieżące. Tutaj chciałbym Was też zaprosić na czwartkowy, ale tym razem wykład. Wykład, myślę, że bardzo ciekawy, bo dotyczący jednego z bardziej charyzmatycznych, ciekawych architektów współczesnego świata, a dotyczy to Tarnobu Fujimoriego. Wykład będzie miał miejsce, uwaga, uwaga, w Muzeum Manga już w czwartek o godzinie 18:00, a tytuł to Tarnobu Fujimori, domki na drzewach, drzewka na domach. Jednym słowem podsumowanie, a w zasadzie omówienie twórczości tego oryginalnego japońskiego architekta, przy okazji bazując głównie na tych projektach, które znajdują, a w zasadzie były zrealizowane w Europie, no i oczywiście na jednej z wystaw. A całość poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, co oczywiście bardzo, bardzo przybliża nam oczywiście sam temat. Podkreślam jeszcze raz, wykład pod tytułem Domki na drzewach, drzewka na domach odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej budynku Galeria Europa Daleki Wschód o godzinie 18:00 w najbliższy czwartek. Oczywiście zachęcam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko dalej już po naszej stronie. My gwarantujemy, że będzie grało ładnie, ciekawie i w dodatku interesująco. To tak dla informacji. A gramy dla Was oczywiście całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy nie wejdziecie, na pewno znajdziecie kilka ciekawych propozycji muzycznych, na pewno. Jeżeli chodzi o programy autorskie, to przypominam, że jutro, tuż po 9:00 poranek, wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone przestrzenie muzyki. A dzisiaj już za chwileczkę zapraszam do wysłuchania Nowineksu, który poprowadzi Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie Was na dzisiejszym wakacyjnym odcinku Nowineksu, w którym, no powiedzmy, będzie dużo informacji sportowych. Co prawda nie tylko, no bo i w polityce zawrzało, moi drodzy, ale jakby to powiedzieć, wszystko jest przed nami. A informacje oczywiście takie z pogranicza sportu, no bo w końcu jest o czym mówić. Gwoli ścisłości Ekstraklasa ruszyła. Trzy krakowskie kluby. No, prawdę mówiąc, derbów co nie miara. A co z tego wyniknie? Nie wiem. Natomiast na pewno wiem, że już mamy duże zamieszanie na szczytach władzy. Ale o tym oczywiście już za chwileczkę. Na razie myślę, że jest to dobry moment, aby ewentualnie posłuchać sobie, no czy ja wiem, czy ciekawej, czy nieciekawej muzyki, ale na pewno intrygującej. Kwiat Jabłoni i Sanach przed chwilą nas zabawiali. A skoro tak, no to myślę, że... Nie no, Kwiat Jabłoni nie, ale myślę, że Muniek Staszczyk to jest dzisiaj dobry moment na zagranie.

W sumie to mówiłem o starcie Ekstraklasy, a trwa w tej chwili ostatni mecz tej kolejki, czyli Zagłębie Lubin Piast Gliwice. Jak na razie 0-0, no i zaskoczenie wielkie, no bo wychodzi na to, że ni mniej, ni więcej, tylko faworyt na razie nie wykazuje, że tak powiem, tendencji do wygrania. To oznacza, że jest ciekawie, nawet bardzo ciekawie, prawdę mówiąc. A skoro tak, no to przejdźmy może do spraw, no powiedzmy, bardziej prozaicznych, albo i rzekłbym związanych już bardziej z polską polityką, no bo nawet jeżeli byliście gdzieś oderwani no, od realiów, byliście oderwani od internetu, od mass mediów, telewizji czy innych miejsc, no to na pewno żeście usłyszeli, że było ultimatum, które dostał Morawiecki. A Mateusz Morawiecki oczywiście, a wystosował Jarosław Kaczyński, że albo rezygnuje z stowarzyszenia, albo będzie won z Prawa i Sprawiedliwości, albo PiSu, jak to woli. Wychodzi na to, że pogodzenia czy jakiejś formy, no powiedzmy, dyskusji chyba nie było, wygrali chyba starzy działacze pisowscy, którzy no, doprowadzili do tego, że Morawiecki razem z grupą posłów, którzy razem nim do swojego stowarzyszenia, w sensie do jego

funkcjonowania Sejmu przed przerwą wakacyjną, która na sierpień jest zaplanowana, zdąży jeszcze uruchomić niejako nowe ugrupowanie w Sejmie, czyli nową grupę poselską, nowe ugrupowanie. Czy będzie to już we wrześniu, ale nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie będzie to trzecia najliczniejsza grupa parlamentarna w polskim Sejmie. Jednym słowem, no, jest ciekawostka i zagwozdka. A skoro tą kwestię polityczną mamy na razie wyjaśnioną, no to chyba nie ma co za bardzo tutaj mieszać, tylko posłuchajmy sobie muzyki. Dla odmiany Vicky Gabor i Kajak będą śpiewały i grały też. Znaczy z tym graniem to nie będę akurat...

Mamy oczywiście parę rzeczy, które mogą zaskoczyć, no bo tak, my prawdopodobnie tak sportowo rzecz ujmując, żyjemy wszyscy tym, że Lewandowski już w Stanach Zjednoczonych zaczął grać. Co prawda, chyba nie do końca to pierwsze.

wejście na boisko było w jakiś sposób, że tak powiem, poruszające, pobudzające, albo wręcz nawet można powiedzieć, że nawet porywające nie było, ale to nie zmienia faktu, że gra tam, no i grać będzie. W tym kontekście oczywiście zostaje otwarte jeszcze jedna kwestia, bo nie wiem, czy kojarzycie, Pini Zahavi, aktualnie to jest agent Lewandowskiego, Roberta Lewandowskiego. No, nie wiem, czy był to oficjalny wywiad, czy mu się chlapło, czy ewentualnie chciał tutaj coś wyjaśnić, ale powiedział wprost, że uwaga, uwaga, w styczniu Lewandowski miał ofertę z Arabii Saudyjskiej na 100 milionów euro za sezon. Nie przyjął jej, bo pragnął zostać w Barcelonie. To akurat tak się wypsnęło. No i prawdę mówiąc, bardzo chyba źle zareagował na wiadomość, że jednak kontraktu nie będzie miał przedłużanego, no, a to oczywiście oznaczyło również poszukiwanie kolejnych miejsc, do których mógłby zagrać. No, Chicago Fire to miejsce, gdzie myślę, że można spokojnie sobie pograć, tym bardziej, że pamiętajcie, Liga Amerykańska to w tej chwili liga tak zwana wznosząca się, czyli w tym momencie coraz więcej tam się dzieje, coraz więcej osób gra. Można oczywiście dyskutować nad popularnością sokera, no bo pamiętajcie, tam nie futbol. Futbol to tam jest w tym momencie ten taki amerykański, no to jest to troszeczkę inna sprawa, ale soker, no to jest zdecydowanie, no, któraś tam kolejna pozycja, jeżeli chodzi o gry zespołowe. Ponoć jest tak, że na poziomie powiedzmy koledżów czy szkół, no to jeszcze w tym momencie jest to nader popularne, bo jest to sport, który, no powiedzmy, jest do zorganizowania na zasadzie kilku chętnych i miejsca, w którym to można zrobić. Natomiast później, no, zaczynają przebijać oczywiście wspomniany futbol amerykański, dodatkowo jeszcze oczywiście baseball, dodatkowo koszykówka, no, NHL, czyli hokej też oczywiście tutaj robi, a przecież w Chicago w zasadzie w każdej z tych dyscyplin można dopatrywać się, no, przynajmniej, że tak powiem, gwiazdorskich ciągotek. Zresztą może dlatego również Chicago Fire ma zapędy, żeby ewentualnie również dołączyć do grona zespołów z Chicago i okolic, które grają na najwyższym amerykańskim poziomie. No a jeżeli chodzi o samą ligę, no to nie bez kozery przecież tam występuje Lionel Messi. Co prawda gra w nieco cieplejszym klimacie, bo w Chicago ponoć klimat bywa troszeczkę zmienny i troszeczkę ciężej się, że tak powiem, ustawić. Chociaż z drugiej strony, jak dziś czytałem rozmowę z Andrzejem Gołotą, niegdyś jednym z najlepszych bokserów świata, no i chyba jednym z najbardziej utytułowanych bokserów polskich, to też trzeba chyba podkreślić, to powiedział, że w Chicago jest znośnie. No, co prawda mogą ci narzekać, że od jeziora Michigan wieje zimnym, mokrym powietrzem, w zimie zwłaszcza, ale pamiętajcie o tym, że tak jak powiedział Andy, to po prostu jest znośnie, tak jak w Polsce mniej więcej. No dobra, ale o Lewandowskim na razie koniec, o jego pieniądzach tym bardziej nie będziemy rozmawiali, ale nie zmienia to faktu, że na pewno będziemy od czasu do czasu próbowali zajrzeć do transmisji z oceanu, aby popatrzeć, jak tam naszym się gra. Zresztą pamiętajcie, w Chicago Fire grali już inni byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, w związku z tym tym bardziej chyba łatwo to przyjąć do wiadomości. Sarsa teraz was spróbuje troszeczkę was zabawić.

No a tak, miało nie być o Robercie Lewandowskim, ale w sumie to tylko mimochodem o niego w tym momencie będę próbował zahaczyć, a mianowicie chciałbym, no nie wypominając oczywiście, Robert Lewandowski 37 lat ma, no i dalej gra całkiem przyzwoicie. Natomiast nie wiem, czy macie świadomość, że no jesteście świadkami historycznego wydarzenia, niezwiązanego z Robertem Lewandowskim, to od razu też trzeba zaznaczyć, ale uwaga, uwaga, czy nazwisko Kazuyoshi Miura wam coś mówi? No jeżeli nie, to za chwilę zacznie mówić, bo wyobraźcie sobie, że ten zawodnik grający w trzecioligowym Fukushima United, oczywiście w lidze japońskiej trzecioligowym, ma 59 lat. No i on w sumie rekordzistą Guinnessa już był, bo w 2022 roku, czyli jak sobie policzymy, w wieku 55 lat w ramach rozgrywek ligowych strzelił gola, a jest obrońcą. No to akurat jest mniej istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że w miniony weekend w czasie rozgrywek w ramach Pucharu Cesarza, bo chciałem powiedzieć Pucharu Króla, no moi drodzy, Cesarza, Pucharu Cesarza, jego zespół wygrał 7-0 z Iwaki Furukawa. Nie znam tej drużyny, ale prawdę mówiąc o istnieniu Fukushima United to słyszałem też chyba przy okazji poprzedniego rekordu Kazuyoshiego. To uwaga, jedną z tych 7 bramek strzelił właśnie Kazuyoshi Miura, co jest w tym momencie golem najstarszego zawodnika grającego regularnie w lidze, oficjalnej lidze futbolowej. No niech będzie to trzecia liga, ale w każdym razie jest to naprawdę, naprawdę niesamowita sprawa, że właśnie ten zawodnik jest w stanie jeszcze w tym wieku akurat grać na najwyższym poziomie. Zresztą gdzieś chyba oglądałem ten strzał. Jest to na pewno ładna bramka, ładna. A jeżeli chodzi o kwestie takie organizacyjne, to nie wiem, czy pamiętacie na pewno pamiętacie Maciej Rybus. No właśnie, o nim za chwileczkę, moi drodzy, a na razie piosenka.

No właśnie, Maciej Rybus, reprezentant Polski. No i co się tutaj podziało? No prawdę mówiąc, to pewnie dawno, ale to bardzo, bardzo dawno o nim żeście nie słyszeli, a jeżeli już, to o jego kwestiach bardzo, no nazwijmy, rodzinnych. Zresztą nie młody zawodnik, bo ma 36 lat. Zresztą ostatnie dwa lata chyba nawet nie grał, natomiast istotne jest to, że był to jeden z tych zawodników, którzy po agresji Rosji na Ukrainę nie opuścili Rosji, kontynuowali akurat grę, pracę w tamtejszych zespołach. No, działo się dużo, no bo on chyba, no, jeżeli dobrze pamiętam, to na początku minionej dekady, w sumie jeszcze jako dosyć młody zawodnik oczywiście, przeszedł z Legii Warszawa do Tereka Grozny, później chyba w Olimpiku Lyon występował, a później trafił z powrotem do Rosji, gdzie no, wyrobił sobie naprawdę mocną pozycję, mocną markę. Pojawiał się w Lokomotywie Moskwa, Spartaku Moskwa, w Rubinie Kazań. Jednym słowem, grał naprawdę na najwyższym poziomie w lidze rosyjskiej i całkiem dobrze mu wychodziło. Zresztą również w związku z pobytem w Rosji tam poznał przepiękną kobietę. Wziął z nią ślub, ma w tej chwili również z nią dziecko, no ale pani się troszeczkę związek odwidział. W związku z tym wzięła rozwód, a w zasadzie wzniosła papiery rozwodowe. Oczywiście są parę innych spraw. No i później zaczęły się perturbacje związane z tym, że Maciej Rybus nie wysławiał się, ale generalnie prawdopodobnie chodziło o to, że nie chciał tracić kontaktu z dzieckiem, w związku z tym utrzymywał się w Rosji. Tym bardziej, że będąc tam, no oczywiście na miejscu, no, zbudował jakąś formę swojego powiedzmy swojej pozycji biznesowej, no bo oczywiście tam lokował pewnie oszczędności, no i inne sprawy. No i jakoś to trwało. No, dwa lata temu przestał grać, natomiast te kwestie biznesowe i rodzinne miały wpływ na to, że dalej przebywał na terenie Rosji. No ale, moi drodzy, jest zmiana, bo według informacji, które do nas dotarły, Maciej Rybus prawdopodobnie podpisze kontrakt, co prawda krótki, bo do końca roku, i wraca do futbolu po dwuletniej przerwie, a będzie występował w trzecieligowym Pelikanie Łowicz, którego nomen omen jest wychowankiem i gdzie rozpoczynał swoją karierę. Oczywiście nie wiem, czy ta decyzja jest, powiedzmy, wynikiem tego, że doszedł do wniosku, że no powiedzmy jego pobyt w Rosji w zasadzie niewiele w tej chwili zmieni, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne czy inne, czy była to również kwestia związana z sprawami ekonomicznymi, ale nie zmienia to faktu, że po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć tego, jakby nie było, utytułowanego i dobrego zawodnika w rozrywkach na terenie Polski. No oczywiście trzecia liga to może nie jest ekstra klasa, ale z drugiej strony, moi drodzy, myślę, że jeżeli, no powiedzmy, ten rozruch wyjdzie mu dobrze, ewentualnie będzie stanowił jakąś podstawę do na przykład działalności trenerskiej, to ja mu życzę oczywiście wszystkiego najlepszego i jak najlepszego ułożenia się wszystkich kwestii zarówno sportowych, zarówno finansowych, jak i przede wszystkim osobistych, bo to oczywiście jest największym dylematem z reguły, jeżeli chodzi o takie różne sytuacje i sytuacyjki. A skoro tak, no to chyba postaram się zagrać teraz.

No dobra, a jeżeli już mowa o polskich trzecioligowcach, to mamy pytanie. Pytanie z kategorii podchwytliwej. Czy osoby, które powiedzmy interesują się piłką nożną, ale nie interesują się muzyką, mają świadomość, że istnieje taki klub, trzecioligowy zresztą, LKS Tajfun Ostrów Lubelski, moi drodzy. No jeżeli nie, to ja was informuję, że jest. Co więcej, nie bez kozery mówiłem tutaj o tym, że muzycy, a w zasadzie osoby lubiące muzykę czy polską scenę muzyczną będą kojarzyli, co się dzieje, no bo jest taki człowiek Michał Matczak, w większości znany jako Mata. A jak się okazuje, on jest... No, powiedzmy zarówno graczem, jak i no, w jakimś stopniu właścicielem, ale prezesem przede wszystkim oczywiście tego klubu. Dlaczego akurat o tym wspominam? No bo to wszystko oczywiście wiąże się, znaczy to oczywiste może nie jest do końca, ale wiąże się, uwaga, ni mniej, ni więcej, tylko z Wojciechem Szczęsnym. No, powiecie, halo, jak to wiąże się, moi drodzy, jak to się wiąże Szczęsny? FC Barcelona, pierwsza liga hiszpańska, jeden z głównych zespołów i pretendentów do mistrzostwa europejskiego, złotej piłki i paru innych. A tutaj trzecioligowy klub. No okazuje się, moi drodzy, że jak najbardziej ma to sens, no bo Wojtek Szczęsny, no, który od 2 lat występuje akurat w lidze hiszpańskiej, no było i 2, teraz został sam. No ale ostatnimi czasy chyba częściej widujemy go w różnego rodzaju reklamach niż bezpośrednio na meczach, bo w Barcelonie rozegrał 42 spotkania, jest tam głównie rezerwowym. Chociaż druga strona medalu jest taka, że przyszedł jako zmiennik dla Ter Stegena, który miał kontuzję. Ter Stegen wyleczył się, ale będzie w tym sezonie grał w innym klubie. Szczęsny zatem będzie dalej co prawda rezerwowym, ale oczywiście tym głównym rezerwowym, co oczywiście ma, w zasadzie przekłada się oczywiście na możliwość grania na tym najwyższym poziomie. No i właśnie, ale tutaj zanim dojdziemy do tego właśnie, to muszę wam powiedzieć tak, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu był taki stream charytatywny. Łatwogang robił spotkanie. Tam chodziło o dzieci chore z chorobami nowotworowymi. I w ramach tego, znaczy początkowo się zaczęło od tego, że ile będzie kliknięć, tyle sekund on poprowadzi program, to się troszeczkę rozciągnęło, bo wyszło na to, że ileś tam nim musiał przesiedzieć przy tym. Ale w ramach tej zbiórki pojawił się tam również Wojtek Szczęsny za sprawą właśnie Michała Matczaka. No i piłkarz obiecał, że jeżeli zbiórka przekroczy 100 milionów złotych, to uwaga, on wystąpi w barwach drużyny LKS Tajfun Ostrów Lubelski. Co prawda oczywiście w tej chwili jest związany kontraktem. Nie wiem, czy będzie w stanie, czy będzie mógł akurat pojawić się w tej chwili na rozgrywkach innego klubu oczywiście, skoro oficjalnie występuje gdzie indziej. Podejrzewam, że chodzi raczej o późniejszy termin. Ale niedawno w rozmowie w jednym z mediów Wojtek Szczęsny zapowiedział, że słowo się rzekło, kobyłka upłota najjaśniejszy panie. On w tej chwili podtrzymuje to, co obiecał i faktycznie w tej polskiej trzeciej lidze zagra. No moi drodzy, tych naszych reprezentantów, którzy długowieczność mają we krwi i długo występują na różnych poziomach ligowych, przybywa. No niektórzy przesuwają się akurat na trzecią ligę, a niektórzy, żeby nie wypominać wieczystej, razem z trzecioligowcami przesuwają się w górę. Dobra, moi drodzy, tutaj o polskiej lidze na razie chyba tyle, a ja myślę, że to jest ten moment, w którym możemy sobie pograć Martę Bijan. No, myślę, że wam się spodoba.

No miało nie być o polskiej lidze, ale nie sposób nie wspomnieć, że sensacja się zrobiła, no bo Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice 2-0. To znaczy, że nawet w doliczonym czasie gry poszło tak troszeczkę nie te gest. No jednym słowem, moi drodzy, mamy pewnego rodzaju niespodziankę. No ale to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z rozgrywkami ligowymi, polskimi rozgrywkami ligowymi. A skoro tak, no to jest chyba moment, aby jeszcze zmienić troszeczkę dyscyplinę, bo właśnie... Mamy, prawdę mówiąc, sytuację, w której może się wiele pozmieniać, jeżeli chodzi o Formułę 1, bo jest duża szansa, że polska firma wejdzie do Formuły 1. Co prawda... To jest jeszcze palcem po wodzie pisane, albo nawet jeszcze palcem w powietrzu nad wodą pisane, także tego, ale może się okazać, że niemiecki gigant, który no powiedzmy się troszeczkę przeliczył, czyli firma Hugo w Racing Balls. W każdym razie jest duża szansa, że 4F będzie tutaj mogła przejąć sponsorowanie właśnie zespołu Formuły 1 w Racing Bulls. Jednym słowem, czy jest to akurat tylko i wyłącznie domniemanie, czy ewentualnie będzie to tylko kolejny, że tak powiem, hit ogórkowy, no bo w końcu sezon ogórkowy mamy w pełnych, ale jak i w mediach społecznościowych gdzieś pojawiły się zapiski, że było spotkanie szefa Racing Bull Petera Bayera z przedstawicielami firmy 4F. No i właśnie Igor Klaja podobno ma być już do podpisania umowy przekonany, a chwali się obecnością w garażu podczas Grand Prix Węgier. No i właśnie wyścigi takie jak ten pokazują, dlaczego F1 jest tak wyjątkowym sportem, a Hungaroring to okrążenie, w którym precyzja, cierpliwość i odpowiednia strategia robią całą różnicę. Tak akurat napisał właściciel firmy marki 4F na Instagramie. No a skoro był tam i w jakim stopniu się pojawiał, no moi drodzy, jest jakiś promyk. Może się okazać, że znowu będziemy z ciekawością patrzyli na Formułę 1, nie tylko pod kątem ryczących silników i zmagań kierowców, ale również zastanawiając się, że wchodzimy, na zasadzie, no powiedzmy Polacy, pojawiają się znowu w tym elitarnym klubie, co prawda nie jako kierowcy, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli będzie sponsorował zespół, to być może będzie szansa na to, aby również pojawił się tam jakiś polski talent. No to oczywiście perspektywa przed nami, ale nie zmienia to faktu, że już w tej chwili możemy troszeczkę podywagować, troszeczkę wozy fantazji popuszczać, no i oczywiście zagrać kolejny utwór, który myślę, że Wam się może jak najbardziej spodobać, tym bardziej, że no figo i samogony, no dobra, nie to miało być, moi drodzy, ale niech grają.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

No jeżeli macie wątpliwości, to tak, był to przejaw autocenzury. A skoro tak, no to my dochodzimy do tego momentu, w którym ocenzurujemy siebie również, a w zasadzie ja siebie ocenzuruję. W związku z tym, utwór po 22 kiedyś wam zapodam w całości. To może w ten sposób. A skoro już mowa o porach emisji i innych okolicznościach, to powiem wam dwie rzeczy. Po pierwsze, to dzisiejszy program powoli dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony przypominam jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, już od czwartku startuje Poland Rock Festival na lotnisku w Czaplinku. W związku z tym możecie się już w tym momencie przymierzać do wyjazdu na ten festiwal, no bo będzie nie tylko muzyka, ale będą również pewne przesłania, także warto chyba się po prostu wybrać. Druga sprawa, przypominam, że jutro startujemy, znaczy wróć, można nowinek słuchać na okrągło całą dobę, ale programami autorskimi startujemy jutro tuż po 9, także zapraszam. Wieczorem również jutro Worek Buszu, na który również serdecznie zapraszam. A dzisiaj mówię do usłyszenia, na sam koniec myślę, że no właśnie... Daria Zawiałow, niech tu będzie grała i śpiewała. Co prawda już jeden utwór od niej był, czyli punkt fu, ale myślę, że złamane serce jest okej. Do usłyszenia. Pa, pa, cześć.

高也出奇。Quer se depois não é safado, por

Mamy dzisiaj czwartek, 30 dzień lipca i 211 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Julita i Piotr, ale także Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zbydobysław i Abdon. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Sernika, a to smacznie. No i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Przy serniku na pewno znacznie ciekawi. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to zapraszam Was serdecznie. Po pierwsze, to tak bardzo mocno do Hyde Parku, bo tam Kryptosy, Wulwodynia będą koncertowały dzisiaj o godzinie 19. I dla tych, którzy dzisiaj nie pójdą, to mogę podpowiedzieć, że jutro z kolei będzie tam jeszcze większe zamieszanie. Goście z Ameryki przyjadą, czyli będzie Municipal West Hamulec, Sanity Control i parę innych podrywów. Jednym słowem, będzie ostro i mocno brzmiało. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie przedpremierowego filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, w którym to Peter jest już dorosłym mężczyzną, ale żyjącym samotnie, bo postarał się, aby zniknąć z życia i pamięci innych. No ale pojawia się nowy przeciwnik, gorszy od pozostałych wcześniejszych, w związku z tym zabawa albo i przygoda znacznie większa. Dodam jeszcze, że Tom Holland i Zendaya w roli głównej, gdzieś jeszcze Sally Sank również, a film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 17.10 i 18.20, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to podpowiem, że dzisiaj w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej odbędzie się wykład prowadzony przez pana doktora Macieja Jagielaka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który będzie opowiadał o projektach Tanobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewa na domkach. Jednym słowem, coś poświęconego bardzo enzymatycznemu podejściu do architektury, bo połączenie wielu stylów, rączenie inspiracji, natury, historii i wyobraźni, a całość oparta oczywiście na projektach realizowanych na terenie Europy, w związku z tym troszeczkę bliższe nam emocjonalnie. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, możecie wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, bo przez nią nas słuchacie. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być już głośno i wyraźnie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek tuż po godzinie 9, wieczorem herbatka, jutro oczywiście o 21. Natomiast dzisiaj po 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam, a zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Chociaż dzisiaj to będą bardziej gwieździste historie, można by powiedzieć, no bo w końcu można powiedzieć, że od Per Astera ad Astra, czyli sięgamy do gwiazd, moi drodzy. Tak przynajmniej wychodzi dzisiaj mi z rachunku prawdopodobieństwa, a w zasadzie no po prostu zestawienia tego, co udało mi się przygotować.

Dlaczego akurat do gwiazd? No cóż, moi drodzy, tak się okazuje, że wielu z nas jako mentalnie jest przygotowanych na to i już rozważa o tym, jakie są reperkusje tego, że gdzieś tam w przestworzach kosmosu istnieją inne formy życia, które być może szukają kontaktu z nami. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że przecież ten kontakt już dawno został nawiązany, no bo różnie to się rozkłada. W dodatku był Roswell, było jeszcze parę innych miejsc, gdzie ewentualnie statki obcych się pojawiały, no ale jak na razie poza no może niektórymi wtajemniczonymi i tymi, którzy nie chcą również ewentualnie o czymś takim opowiadać, ale wiedzą o tym dużo więcej i realnie, to nie wiadomo. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie kontakty, bliskie spotkania oczywiście jak najbardziej rozważamy i się zastanawiamy, jak do tego mogłoby dojść. Oczywiście może być to tak, jak mieliśmy obejrzeć okazję w sławnym filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, gdzie akurat obcy przylecieli no i zaczęli po pierwsze wzywać, a później ewentualnie oddali nawet porwanych, zaproszonych w gościnę naszych współobywateli planetarnych, ziemskich. No i później okazuje się, że to wszystko oczywiście było jak najbardziej fikcja. No może być jeszcze oczywiście IT i tak dalej, no ale o tym może nie wspominajmy na tym etapie.

Jednak wracając jakby do podstawy naszego pytania, to w jaki sposób mamy szansę znaleźć te obce cywilizacje, czy ewentualnie odkryć? No, w końcu patrzymy w niebo i coraz bardziej apetyt podnosi nam w tym zakresie, przynajmniej oczywiście informacja, że odkrywamy kolejne planety, które znajdują się w innych układach słonecznych, w innych układach gwiezdnych. No i cały czas przybywa takich planet, które stwierdzamy. Co więcej, w tej chwili nasza technologia już na tyle poszła do przodu, że no, nie jest to kwestia tylko i wyłącznie stwierdzenia, że wokół jakiejś gwiazdy kręci się planeta, ale już nawet zaczynamy określać, czy są to na przykład gwiazdy takie gazowe olbrzymy, czy są to ewentualne takie planety, na których w naszym rozumieniu życie może być. Planet przybywa, odpowiedzi na razie jak nie mamy, bo ciężko jest odnieść sposób, w jaki możemy potwierdzić obecność jakiejś obcej formy życia. Tym bardziej, że mówimy o niewyobrażalnych odległościach, dość powiedzieć, że do najbliższej gwiazdy no, wszelkie sygnały radiowe lecą kilka ładnych lat, a są takie, do których no, powiedzmy nawet pierwsze transmisje radiowe, które zostały wykonane, znaczy mówię o transmisjach nie tyle może KF-owych, bo te nie do końca, że tak powiem, przebijają się przez jonosferę, ale o emisjach krótkofalowych, które mają już w tej chwili tak pod 80-90 lat, no jeszcze nie dotarły, no bo biorąc pod uwagę, że są światy, do których światło dociera w miliardach lat, no to oczywiście robi tutaj duże, duże wrażenie. A że wszystko to oczywiście jest ze sobą w jakiś sposób powiązane, no to mamy dylematy.

przyznać, że w kosmosie mamy do czynienia z gwiazdami, które odznaczają się niejednokrotnie albo szczególnym składem chemicznym, albo na przykład ich jasność ulega niewytłumaczalnie bardzo dużym wahaniom. No i kwestie te oczywiście wprowadzają astronomów w zakłopotanie, zaś niektórych skłaniają do tezy, że mogą za tym stać obce formy życia. No i tutaj pojawia się kandydatka niemalże idealna do sprawdzenia tej teorii, ponieważ mowa tutaj o gwiaździe Przybylskiego. To nazwisko nie jest przypadkowe, no bo za jej odkryciem stoi polski astronom. Natomiast właśnie ta gwiazda wzbudza wiele kontrowersji i zastanowienia. Dlaczego? No cóż, o tym za chwilę. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

Dlaczego Gwiazda Przybylskiego jest fenomenem w skali kosmosu? Czy zwraca naszą uwagę w ten znaczący sposób? No cóż, po pierwsze chodzi o to, że jest to gwiazda, która znajduje się 356 lat świetlnych od nas. W związku z tym no, sygnały radiowe przynajmniej naszej świadomej cywilizacji technicznej jeszcze nie miały szansy dotrzeć, no chyba że stamtąd ktoś się do nas przypałętał. Zlokalizowana jest zresztą w południowej części gwiazdozbioru Centaura, czyli na południowej półkuli, a obiekt ten został odkryty w 1961 roku przez polskiego astronoma Antoniego Przybylskiego, no, skądinąd człowieka, który większość życia spędził w Australii, ale wracając do innych ciał niebieskich, nie mówię o astronomach oczywiście, gwiazda ta jest naprawdę wyjątkowa.

Dlaczego gwiazda Przybylskiego jest taka wyjątkowa? Ano dlatego, że ma bardzo unikalne widmo wskazujące na występujące tu duże ilości pierwiastków ziem rzadkich, między innymi strontu, niobu, cezu, litu i trutoru, no i w tym również niezwykle krótkotrwałych izotopów promieniotwórczych, jednocześnie posiada wyjątkowo małe ilości bardziej powszechnych pierwiastków, między innymi żelaza czy niklu. Zresztą według naukowców jest to gwiazda, w zasadzie atmosfera tej gwiazdy jest bardzo wysoka, wysokomagnetyczna. Uwarstwiona i chemicznie osobliwa, to delikatnie rzecz ujmując, zaś sam obiekt ma nieco wyższą temperaturę niż nasze Słońce. Dodatkowo jeszcze należałoby powiedzieć, że gwiazda Przybylskiego ma masę wynoszącą 1,5 masy Słońca i ma około 1,5 miliarda lat, zatem znajduje się dokładnie pod koniec swojego życia. Ciekawą kwestią jest także to, że ma bardzo małą prędkość obrotową, wynoszącą zaledwie 3,5 km na sekundę.

No ale czy jest to coś wyjątkowego? Kosmos generalnie jest miejscem, gdzie wiele wyjątkowych, niezwykłych rzeczy się znajduje. No ale jak się okazuje, według specjalistów, według znanych nam obecnie naturalnych mechanizmów, obiekt taki, a w zasadzie ten konkretny obiekt, posiada pierwiastki, których nie powinien mieć, dlatego też pojawia się pytanie, skąd elementy znalazły się w widmie gwiazdy. Skąd te wątpliwości? No bo według analiz gwieździe Przybylskiego mogą znaleźć się takie pierwiastki jak Promet, Aktyn, Protaktyn, Neptun, Pluton, Merkur, Berkel, Clifford, no i przy okazji Einstein. Ich obecność jest trudna do określenia z powodu ich bardzo szybkiego okresu połowicznego rozpadu. Zresztą dodatkowo należałoby chyba dodać jeszcze jedną sprawę, bo pierwiastki te w zasadzie nie występują w przyrodzie, z wyjątkiem najprawdopodobniej właśnie gwiazdy Przybylskiego. No bo cóż można powiedzieć, jedyny izotop Prometu nie ma okresu połowicznego rozpadu dłuższego niż 17 lat z okładem, no i wskazuje to, że musi istnieć jakiś ciągły proces, w którym jest on wytwarzany. Z kolei pierwiastek Einstein i Kaliforn są uważane za pierwiastki syntetyczne, czyli takie cząstki, które mogłyby być stworzone tylko przez ludzi albo i nie ludzi.

No właśnie, nie ludzi. Tu od razu trzeba wejść w rozważania czysto merytoryczne, bo jednym z potencjalnych wyjaśnień tej wyjątkowości Gwiazdy Przybyskiego może być obecność w jej pobliżu gwiazdy neutronowej, która bombardowałaby górne warstwy atmosfery tej gwiazdy, no i skutkowałoby to tworzeniem się różnego rodzaju reakcji pierwiastków. Jednakże do tej pory nie udokumentowano istnienia takiego kosmicznego towarzysza. No, nie jest to oczywiście jedyne wyjaśnienie, bo kolejnym wyjaśnieniem może być na przykład rozpad nieodkrytych jeszcze superciężkich pierwiastków należących do hipotetycznej wyspy stabilności. Mają tutaj należeć pierwiastki, których jądra atomowe wykazują wyższą trwałość. Zresztą te obserwowane obecnie dziwne pierwiastki miały być produktami ich rozpadu. No ale czy to akurat stanowi jakiś asumpt w dyskusji o przybyszach z obcych gwiazd?

Okazuje się, że te dwie teorie, dwa wyjaśnienia oczywiście nie, ale jest też trzecia teoria, która mogłaby tutaj skutkować oczywiście wieloma kwestiami i wyjaśniała również w sposób nieortodoksyjny sytuację związaną z obecnością tych niezwykle rzadkich pierwiastków. Otóż są naukowcy, którzy sugerują, że wzrost ilości nietypowych pierwiastków w Gwieździe Przybylskiego może być efektem ubocznym funkcjonowania zaawansowanej obcej cywilizacji, która pozbywa się zbędnej radioaktywnej materii. Jednocześnie cywilizacja ta może celowo umieszczać tak charakterystyczne pierwiastki w swojej gwieździe, by zaznaczyć swoją obecność i przyciągnąć uwagę. No, zresztą można również powiedzieć, że takie ciągłe wysyłanie w kosmos sygnałów jest kosztowne energetycznie, no i można domniemywać, że no, mało kto by się na to zdecydował. Zresztą nie ma również pewności, czy sygnał dotrze, tego typu sygnał oczywiście, dotrze do innej cywilizacji, dlatego też jednym z wyjść może być właśnie umieszczanie w kosmosie jednoznacznych znaków obecności. Czy to akurat przynosi jakieś efekty? No cóż, nie wiemy, bo żeby odkryć prawdę, należy pogłębiać naszą wiedzę o kosmosie, no badać Gwiazdę Przybylskiego, a być może w pewnej przyszłości wybrać się tam, aby sprawdzić to na własne oczy. Czym spowodowane są te animozje i anomalie pojawiające się w związku z tą gwiazdą? Natomiast pikanterii temu wszystkiemu może dodać jeszcze jeden aspekt, ponieważ Gwiazda Przybylskiego charakteryzuje się również dużą zmiennością jasności świecenia, co mogłoby również wskazywać na inne formy odbioru energii wokół tej gwiazdy, no bo wiadomo, że fotowoltaika u nas zaczyna coraz mocniej być odczuwalna i odbierana jako źródło energii. W związku z tym może się okazać, że taka, no powiedzmy, instalacja, która częściowo zakrywa część sfery całej gwiazdy, całej heliosfery danego obiektu, byłaby oczywiście rozwiązaniem i tej kwestii. 是世界上最屌的乐团。

Oczywiście, wszystkie te argumenty mogą być prawdziwe, jak i również mogą być nieprawdziwe, bo może się okazać, że bazuje to na zupełnie innych przesłankach. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście gwiazda Przybylskiego, poza innymi efektami, jest również niezwykle, ale to niezwykle ciekawym obiektem, który myślę, że w pewnych okolicznościach należałoby po prostu badać i zająć się po prostu wyjaśnieniem kwestii, skąd akurat takie elementy i takie zjawiska się tam pojawiają. A skoro tak, no cóż, zostaje otwarte pole do popisu dla naukowców, inżynierów, no i oczywiście nowych technik badawczych. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który go przygotował.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

dzięki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: love you all. Yes, yes, we love you.
1: Твоя кола, зря, ну!

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Ja z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.